Powodem przybyło to wołanie o pomoc. Płonął kolejny pomost, ja szedłem dalej przed siebie. Zamiast do przodu szedłem w kółko jak Schumacher w jeden. W wieku 15 lat.

Myślałem, że opuścił ojczyznę. Inni mogą mówić, że wolałem pójść na łatwiznę. Lecz miałem wybór, wyjechać i zacząć od zera, lub popełnić błąd, który doprowadzi do więziennej celi. Słuchałem serca,